0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutarnji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: Vaya con Dios, buenas noches.
5: Buenas noches. Vamos a la playa.
4: Vamos a la playa.
6: Una cerveza grande, por favor.
4: Sí, sí, gracias. Despacito.
5: Despacito.
4: Despacito. Un corazón. Prihaja
5: direct. Danza kuduro.
4: Prihaja.
6: Sí,
4: prihaja. Točno s temi besedami, s tem priokusom, s temperamentom se vrača iz Španije.
5: Con esta erla plenos lendos de Slovenia.
4: Letemos.
5: Letemos.
6: Aeroplanos de Ines Airbus.
5: Arrivanos sul actualos.